0: este sol kunande muvaffaq iddaru Tereza as profil hoy bosifat va ustuvor. Roller garmiyu osoyish bahar yak xonadon.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.